mu ayefali ni judu sumaya ni kombe mena jima wele seku kalula nankama sigazo kalula nankama cheka amadu tijani seki keyboard